kulikonse kumene niyo muli tikufuniranu usiku wopambana zonsezi zikufikano chokera kuno ku radio Msambiki bwanji timve tsopano Nino mola travu kenio Maria ndi nyimbo imeneyi ya kanindo aliva mera madzovina kanindo